0: Meuri meuri, gudu de cha cha dance.
1: Yena mo khane mo bongi ndaka bosi giroi. A kwa tya batera.
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene
1: mal. Yegugure na nana na kampana a one stop shipping agency ri na nana na sponsor a Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi kon ko te tai nei ni ari ye na nana mika ni rana bosi giroi a pe me kiripes. Ina wa ki taka pehera men te pong ei. Ika roko wa pi mo no wan sun mo wa tena wa pi mo no wa. A wa ikai kai ni pehere a ika kai na nwa ki pa hona iri.
3: The national ID card, get the passport, prior data, get the birth certificate.
1: Whoa, the medical clearance.
3: Awa ite katenua arepon the police clearance. Ibukin sisira ki me kame tata, o reita ki me nakita peyon tapo itay. Nte opi reita ki me Agnes Twin, nana email e om@obi.gov.ki kente tarapon, isuwa ni me wakia huwa towana towana wanua tenua. Ke isuwa ni me wakia huwa towana towana tenua ruwewa. Ke isuwa ni me wakia huwa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, ni mewa onowa ni mewa isuwa.
1: MTCIC, pesa nga yeri pepe, yonde email address at pieripepehetscommerce.gov.ki. Kita riponia, tenampa, e isuwa ni mewa tewana, wawa onowa tewana ni mewa isuwa. Isuwa ni mewa tewana, wawa onowa tewana ni mewa wanua. Awa isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa waiwa awa.
3: Away the one stop. Na koni katewea son na na email katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derrick na na email olive@onestop.com.ki. Kente tarepon.
1: E suwa ni mewa tewana wawa nowa wawa wawa wawa. Ke isuwa tenua kia ni mewa tenua wawa wanua tewana.